Ze zadgora zelena, mo może daj zrozny bozdani, jak uże dam, a i prilega. A koza noz i do dva, a i brižima, a veždi ima morsti pjavici. A na čelo i jazna meze zgre, tri pat je hubo do nadminala, a za go

0: Progovar amargo, obrilep čance, vala tebe ubava devojko. Kato je zina na ena godina, a triba de poju na god mene. A triba de poju na god mene.
1: Na gore kje dobo, kna jo me gre.